co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

0: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Energetyczne brzmienia, które zapewnią weekendowy klimat. Od godziny 19:00 Glitterbox. Od 20:00 Niedzielni. Zostańcie z nami. Majówka z Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: przed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
6: Wbijasz!
7: Morliny są
8: dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Gorąco?

Słuchasz radia Chili Z. But I made up my mind.

0: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chilizet. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa

0: Ta śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Ola Lala majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zaleckiego.
3: Jeden wieczór, dwa koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
8: Po reklamie.

0: Nastaw się na chillout. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Na półmetku majówki witam Was i mam nadzieję, że wczorajsze wieczorne i nocne aktywności nie przedłużyły się Wam zanadto i dzisiaj poziom energii jest taki w sam raz, żeby wstać i fajnie przeżyć weekend. Pora, jak myślę, w sam raz. Ciekawych propozycji jak zawsze jest mnóstwo, no i pewnie też pojawią się w naszym programie. Minęła dziewiąta, dzień dobry.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Jak zadbać o siebie na początku dnia? Drobny trening na pewno będzie dobry, ale o tym powiemy dzisiaj jeszcze nieco później. A teraz przypominamy o tym, że warto urozmaicać sobie dietę, sięgając raz na jakiś czas po nowe przepisy. A te, jak zawsze, proponuje nam Dominika Biegańska, to ja już teraz oddaję Dominice głos.
1: Sobota. Skoro jest poranek, to może ten przepis przyda się dzisiaj komuś na obiad. Zapiekana cukinia a la pizzaiola. Wyciągnęłam to z książki. Z książki Mieszu Mieszu. Taki jest tytuł. Dość zabawny, ale bardzo przyjemny. Makaroniarz włoski Emilio Castagna gotuje i właściwie to tutaj w tym przepisie liczy się dobór składników. Nie jest ich zbyt wiele i wystarczy wyjść do warzywniaka i sprawa załatwiona. Dwie cukinie mogą być takie większe. Szczypta soli i pieprzu to jest raczej jasne. Jedno całe jajko, jedno białko, czyli i jedno jajko i później jeszcze białko. Szczypta oregano, parmigiano reggiano i to jest tutaj warunek konieczny. Nie oszukujemy, tylko korzystamy z konkretnie tego produktu. Trzy łyżki mąki, oliwa extra virgin, garść pomidorków sherry, mozzarella i kilka listków bazylii. Bazylia też fajnie, żeby była świeża, bo taką właśnie chcemy mieć na tym przepisie. Cukinię musimy zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Dodajemy szczyptę soli i odstawiamy na 20-30 minut. Później musimy to odcisnąć z wody, no bo cukinia puści wodę, więc fajnie, żebyście odcisnęli i przykładamy sobie do czystej miski. Dodajemy nasze jajko i to dodatkowe białko, o którym mówiłam w temacie składniki. Znowu dodajemy szczyptę soli, trochę pieprzu i oregano. Parmigiano reggiano. Też do miski. Oprócz tego mąka, czyli trzy łyżki mąki, którą sobie już odmierzyliśmy i trzeba to wszystko wymieszać. Blacha, którą wykładamy papierem do pieczenia, skrapiamy ją oliwą z oliwek i wykładamy nasze ciasto na środek blachy. Mniej więcej 1 cm, żeby miał nasz placek. Może być okrągły, może być owalny, jak wolicie. Skropcie to proszę kroplami oliwy, bo to nam się przyda. 180 stopni, piekarnik i pieczemy mniej więcej 20-25 minut. Kiedy już uznamy, że jest przypieczony, wyciągamy. Pomidorki na wierzch, mozzarella i liście bazylii. Jeszcze wstawcie na chwilę do piekarnika, tak żeby wszystko to się roztopiło. Żeby mozzarella się rozpuściła. Będzie smakowało, mam nadzieję. Smacznego.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama.
1: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
2: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
3: Wbijasz!
4: Morliny są
5: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: 2 maja to oczywiście święto flagi i ten weekend, w którym obecne są biało-czerwone akcenty, służy jego celebrowaniu. Specjalne plenerowe widowisko zaplanowano dzisiaj po południu na warszawskim odcinku Wisły, a na jej brzegach dziś i jutro czeka Was sporo atrakcji, sporo wydarzeń także w Krakowie, ale tutaj zajrzymy za kilka chwil, bo teraz właśnie minęła 10:00, tę godzinę znów chcemy zacząć dobrą muzyką.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: sugar. Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Mi, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
12: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
14: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
15: Jeden wieczór, dwa koncerty.
14: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
16: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
17: Skoczysz do Carrefoura?
18: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg, 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
19: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
20: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
19: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
20: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Well, love never changes, you know, people change, you know. Love never change. Love is universal. Love is going to express itself as a form of forgiveness and compassion, you know, for each other. Yeah.
1: Co roku spotykamy się w tych najbardziej znanych krakowskich lokalizacjach, żeby celebrować majowe święto flagi. Tak jest i dziś. Jednym z akcentów obchodów jest specjalna instalacja, która powstaje na Błoniach. A ja chcę Wam jeszcze przypomnieć o tym, że do jutra w Krakowie trwa festiwal Mastercard of Camera. Wielkie święto niezależnego kina. To są nie tylko seanse, to są też spotkania z mistrzami ekranu. I tak jeszcze dzisiaj można wziąć udział w rozmowach z Erykiem Kulmem, z Mają Ostaszewską, a także z twórcami filmu Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej. Jutro spotkania z Leną Górą i Jędrzejem Hycnarem. Oprócz filmów do oglądania i doświadczania jest wciąż wystawa w Centrum Nowych Mediów Wesoła Immersive. W nowoczesny sposób łączy ona sztukę, technologię, a także wielozmysłowe doświadczenia odbiorcy. Są tutaj m.in. rzeźby kinetyczne, są projekcje 360 stopni, mapping, ekran wolumetryczny i inne formy multimedialnej prezentacji. Wszystko to tworzy takie dynamiczne i angażujące środowisko odbioru. No właśnie tak, my mamy się zanurzyć w nim i przede wszystkim uruchomić nasze zmysły. Pierwszą instalacją prezentowaną w ramach tej ekspozycji jest Zorza, czyli motyw przewodni tegorocznej identyfikacji wizualnej festiwalu Mastercard of Camera. Polecamy więc wizytę w wesołej, wszystkim ciekawym nowoczesnych narracji i głodnym nowych artystycznych doświadczeń, ale też tańca i muzyki, bo te wolne majowe dni to są też DJ-skie sety w Wesoła Immersive. Dzisiaj zagra Łądek, współtwórca krakowskiej sceny elektronicznej, a jutro już o 13:00 Stefox zaproponuje house'owe, luźne, niedzielne granie w strefie na zewnątrz. Wstęp jest wolny.
2: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
4: Tanie tutaj jest stokrotka.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.

0: Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Czy Was ten weekend również nastraja turystycznie? Wyższe temperatury, wolne dni, perspektywa zbliżającego się lata, to wszystko sprawia, że chyba intensywniej myślimy o podróżach, które możemy w tym ciepłym sezonie zrealizować. A jeśli jesteście ciekawi tego, co jest na topie w tym obszarze, to zostańcie z nami, powiemy o tym kilka słów. Będzie też coś do czytania, a zaczniemy od miłego spotkania. To już za kilka chwil, bo teraz minęło 11.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: A po 11 w Chilizet jest z nami profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog. Pomyślałam sobie, że no właśnie, mamy majówkę. Trochę to było tak, że prognozy były niezbyt dobre i część z nas być może plany wyjazdowe zmieniła i została w domu. Tak sobie pomyślałam, że będziemy was troszeczkę zachęcać do tego, żeby tej majówki no właśnie nie przebimbać, chociaż to jest takie sympatyczne słowo, nie przeleżeć na kanapie w całości. I pomyślałam sobie, że dobrze będzie poprosić o pomoc w tej sprawie eksperta. Sportkrastynacja. To słowo pojawiło się, jak rozmawiałyśmy chwilkę poza anteną i chyba warto je przywołać.
1: To jest modne słowo, które na szczęście jest modne, bo zazwyczaj mówimy, że my nie robimy ruchu, bo jesteśmy bardzo leniwi, albo mamy taki wyrzut, że o Boże, nie ruszamy się, bo po prostu jesteśmy tacy niezorganizowani. A prawda jest taka, że ta sportkrastynacja to nie dotyczy tych, którzy są leniwi. Czyli ta sportkrastynacja dotyczy wszystkich nas, tych wszystkich, którzy pracują dużo, są zajęci, którzy mają dużo obowiązków i to jest wtedy, kiedy my mamy tą świadomość, bo przecież my wszyscy jesteśmy bardzo mądrzy, tak, i rozumiemy to, że ruch jest ważny, ale jesteśmy tak przeładowani, tak przemęczeni, tak przybodźcowani, że po prostu tak jak ssaki, każdy zwierzę, które jest zmęczone, idziemy do tej jaskini i tą jaskinią jest niestety ta nasza kanapa, bo to jest ten tak zwany łatwy, szybki reset.
0: Nasz mózg ma tendencję do takiego trzymania nas w objęciach takiego właśnie lenistwa, chociaż wiadomo, że dobrze zrobi mu ruch na świeżym powietrzu.
1: Dokładnie tak. Kahneman nawet dostał za to Nobla, jak to wyjaśniał, właśnie, że ten konflikt nagrody, szybka nagroda jest fajniejsza niż ta długa, odroczona korzyść. Więc tak, ale chcę powiedzieć tak, że jeżeli sobie uświadomimy, że żeby rozładować trochę ten kortyzol, ten hormon stresu mówimy, tak, wystarczy parę minut, dosłownie parę minut, 2, 3, 5, to tak zwany szybki reset. Przewietrz mózg, nie? Mówimy przewietrz głowy. Oczywiście to jest pewna metafora, ale otwórz okno. Jak ci jest zimno, weź sobie czapkę, weź sobie kurtkę i nawet w tym domu poruszaj się 2, 3, tak trochę, wiesz, 2, 3 minuty, podreptaj, bo nie dość, że zredukujesz sobie fajnie ten kortyzol, to jeszcze dołożysz sobie coś fajnego, te wszystkie hormony, które znasz, tą, wiesz, że ta dopamina, serotonina, endorfiny są ci potrzebne, więc to jest krótkotrwały ruch, który już uaktywni w nas coś takiego bardzo dobrego.
0: Niezależnie od pogody, prawda, bo to jest ważne. Trochę jest tak, że ta majówka, potem kolejny długi weekend w czerwcu i my od razu myślimy o wielkich podróżach, chcemy realizować jakieś takie wspaniałe plany, a tutaj chodzi o to, żeby zrobić coś małego, coś drobnego na własnym podwórku, może na boisku, obok domu.
1: Dokładnie tak, właśnie dlatego tym mówię, bo czasem mam taki argument, że ktoś mówi, ja mam 150 lat, jak ja mam zejść właśnie z 4. piętra na dół, tak? Mówią starsze osoby, trochę żartując, ale też mówią osoby, które pracują w budynkach, w korporacjach, tak, mają parę minut przerwy, czy w ogóle jesteśmy tak wykończeni, że po prostu przychodzimy do domu, już ten nasz mózg, mówimy, nas sabotuje, bo to jest główna przyczyna sportkrastynacji, właśnie to, że my jesteśmy przeładowani, przemęczeni, więc mózg mówi, dosyć, nie dokładaj mi jeszcze więcej obowiązków i tych treningów i tego wszystkiego, bo ja chcę wypocząć, ja mam już dosyć, dlatego my idziemy między innymi na tą kanapę. To jest pierwsza, chyba jedna z takich najbardziej kluczowych też w badaniach przyczyna tej tak zwanej sportkrastynacji, która polega właśnie na tym, jak prokrastynacja, na odkładaniu ważnej aktywności fizycznej na później.
0: To zachęcamy do tego, żeby zrobić sobie właśnie podczas tej majówki najlepiej jak można tak naprawdę, sięgając po minimum środków, najlepiej też po jakiś spacerek wśród zieleni, bo to też zawsze nam wspaniale pomaga, ale o tym może jeszcze kiedyś porozmawiamy, a teraz, ponieważ trwa majówka, to zachęcamy was do tego, żeby te kanapy porzucić. Pięknie dziękuję za te bardzo cenne wskazówki i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Chilizet. Nastaw się na Chilizet.

0: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chillized.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. ChillyZ. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: I okazuje się, że Kraków został uznany za najlepsze miejsce do wypoczynku w Europie. Na pewno przez głosujących w rankingu Leisure Lifestyle Awards 2026, przygotowanym przez magazyn Global Traveler. Donosi o tym oficjalna strona miasta, informując, że w kategorii Best Leisure Destination in Europe Kraków wyprzedził m.in. Sewillę, Porto, Stambuł oraz Lizbonę. To gratulacje w takim razie. Ostatnio coraz mniej korzystamy z gotowych wyjazdów, organizując sobie wypoczynek samodzielnie podług swoich potrzeb i upodobań i coraz częściej są to krótkie wyjazdy. No właśnie, wspominałam, że pojawi się u nas kilka takich podróżniczych trendów, a to, o czym powiedziałam przed chwilą, to są wyniki z wyszukiwarki. Najnowsze dane z Google Trends pokazują, że popularność city breaków jest rekordowa i coraz częściej poszukujemy informacji o udogodnieniach dla towarzyszących nam pupili. Mamy też większą świadomość, że prawdziwe turystyczne skarby możemy znaleźć całkiem niedaleko i chcemy je odkrywać najchętniej familijnie podczas kobiecych wyjazdów, ale też coraz chętniej podczas wypraw w trybie solo. Najpopularniejszy zagraniczny kierunek według wyszukiwarki Włochy kamperem. I właściwie wcale się nie dziwię, że tak wygląda to pierwsze miejsce na podium, no bo w ten sposób można sobie i pobyć w pięknych miejscach i dowoli pozwiedzać wybrane lokalizacje, na przykład pełne sztuki. Swoją drogą ciekawa jestem statystyk dotyczących podróżowania, no właśnie, szlakiem sztuki, na przykład na bijące rekordy popularności wystawy organizowane na świecie. Na to pytanie być może też w niedługim czasie poznamy odpowiedź. Na pewno w weekendzie w Wielkim Mieście będziemy proponować Wam adresy takich wydarzeń, ale to pewnie już za tydzień. Postaramy się o kolejny, a ja za kilka chwil przeniosę Wam jeszcze kolejną nową książkę.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Być może już czytaliście książki Natalii de Barbaro. Przypomnijmy, że to Czuła przewodniczka i Przędza, te tytuły autorka ma już na koncie. Jest oczywiście tak, że są to książki, które są pomocne w kobiecych biografiach, na kobiecych ścieżkach, ale to też nie jest tak, że są wyłącznie dla kobiet. Chcę to tak delikatnie zaznaczyć, ale przede wszystkim polecić wam Przejścia. Ta nowa książka Natalii de Barbaro ma pod tytuł Którędy do miłości i prowadzi nas do tego, jak pisze autorka, przesmyku. Przesmyku, który może być dla nas wyjściem w przestrzeń wolności, radości, lekkości. Przesmyk to, jak pisze Natalia de Barbaro, przejście, którym można się przedostać ku własnej przestrzeni. Uzyskać łączność z tym, co w każdej z nas najprawdziwsze, najważniejsze, co stanowi o nas samych. Często tę łączność po drodze, idąc przez życie, tracimy albo zakłócamy. Dlaczego? W jaki sposób to się dzieje? O tym też oczywiście jest mowa w tej książce. Czytamy o różnych schematach, w które być może od dzieciństwa byłyśmy wtłaczane, wikłane, wplątywane, które gdzieś tam na plecach wciąż nam siedzą i plączą krok. No i myślę sobie, że przy tej lekturze być może nieraz westchniecie albo pokiwacie głową, trafiając na bliskie sobie obrazki. Ale przede wszystkim ta książka jest o tym, no właśnie, jak ten ważny przesmyk w sobie albo w swoim życiu namierzyć, odnaleźć i wreszcie jak zdecydować się na to, żeby pójść w jego kierunku, no i przejść ku tej przestrzeni, która będzie i dla nas, i dla naszych bliskich lepsza. Jest tutaj wiele celnych porównań, historii, z których możemy czerpać inspirację, wiele obrazów przemawiających do wyobraźni. Ja może przytoczę jedną ładną scenę, przy której się zatrzymałam. Otóż autorka przywołuje swoje dziecięce wyprawy do Zakopanego i trasę na Kalatówki, którą przemierzała w towarzystwie swojej babci. Otóż podczas wędrówki w górę Bajaszka, jak pisze Natalia de Barbaro, zatrzymywała się ze swoją, no, młodą wówczas podopieczną, bo chyba 6-letnią, po to, żeby popatrzeć na tę trasę, którą już dotychczas udało im się przejść. No i ten obrazek jakoś tak do mnie przemówił. Pomyślałam sobie, że to nim podzielę się z wami, bo to chyba warto. Niezależnie od tego, w jakim kursie jesteśmy, dokąd zmierzamy, docenić to, co mamy już ze sobą, to, co udało nam się przejść, a potem z takim wzmocnieniem ruszyć dalej. To ja takich przystanków też wam życzę podczas tej majówki, a teraz mam jeszcze dla was oczywiście książkę, bo książki, te nowiutkie egzemplarze mamy dla was zawsze w weekendzie w Wielkim Mieście. Napiszcie proszę na adres kultura@cz.pl kilka słów o jakimś takim momencie, w którym poczułyście podobną satysfakcję z czegoś, co udało wam się zrobić albo przejść. Dzisiaj mówię już do usłyszenia, czekam na wasze maile pod adresem kultura@cz.pl i życzę po prostu dobrego weekendu.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: If this body was a house,

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: My voice up.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Energetyczne brzmienia, które zapewnią weekendowy klimat. Od godziny 19 Glitterbox. Od 20 Niedzielni. Zostańcie z nami. Majówka z Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
16: SkiTeam! Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
2: Po reklamie.

0: reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Zapraszam na następną rozmowę zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Ola la, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
5: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
6: Jeden wieczór, dwa koncerty.
5: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
7: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
8: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Po reklamie.

0: was just like a song when we were young.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wskoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 69,99.
9: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
12: Skiteam. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: Oj, trafiło się. Tak można najkrócej powiedzieć o zwrocie pogodowym, z którym mamy do czynienia. Majówkowo do Polski sunie fala upałów, a po majówce zwrot w pogodzie. Ale tym będziemy martwić się od poniedziałku. Na razie korzystałem, bo w całym kraju bezchmurnie i bez opadów, za oknem 20 stopni na krańcach wschodnich i w górach, a najcieplej w centrum i na zachodzie do 24-27 stopni.

0: Akcja Kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Maj to miesiąc kina, ba, miesiąc festiwali. W Krakowie dobiega końca Święto Kina Niezależnego, czyli Mastercard Off Camera. A za rogiem czeka kolejne święto, czyli Millennium Dog Against Gravity, czyli kolejny hołd, tyle że dla kina dokumentalnego. Polecamy też filmy na DVD na dobry nastrój.
0: Kultury w CZ.

0: To jest Radio Chili Z. Czy majówka to jest dobry moment, żeby odwiedzić Wawel? Z mojej strony bez dwóch zdań, całkiem dobrze na tym historycznym wzgórzu czuje się sztuka współczesna i to jest ten powód. A w ogrodach królewskich na zamku można oglądać wystawę jednej z najważniejszych polskich artystek, Joanny Rajkowskiej. Ekspozycja ma mocny tytuł Wkrótce wszystko się zmieni. Prace Rajkowskiej splatają się z krajobrazem, z geologią, z historią. Jest też instalacja Piskle, czyli takie podobne do tego w Warszawie monumentalne jajo kosa o długości 240 cm. Możemy doświadczyć rytmu serca rozwijającego się pisklaka. To wszystko czuć i słychać. Jest też minerał odnoszący się do geologicznego czasu Wawelu, zresztą znacznie przekraczającego ludzką historię. I autentyczne gniazdo wron pochodzące z korony słynnej instalacji pozdrowienia z Alei Jerozolimskich z Warszawy. No i to jest taka kropka nad kulturalnym.
1: Yeah.

0: Mastercardów Kamera, czyli Święto Kina Niezależnego. To są już ostatnie dni krakowskiego festiwalu. Przed nami gala zamknięcia. Dowiemy się, kto zachwycił swoją grą i efektami pracy jurorów. Konkurs główny Wytyczanie Drogi. Przypomnę, to jest konkurs dla filmów debiutanckich i dla drugich filmów, filmowców i filmowczyń z całego świata. Mastercardów Kamera się kończy, a przed nami 10 dni w kinach, a potem niemal 2 tygodnie online. To wszystko od 8 maja. Millennium Dogs Against Gravity to jest prawdziwa podróż w poszukiwaniu sensu i zrozumienia świata, który nas otacza, świata, który stawia przed nami wiele niełatwych pytań. To podróż po rzeczywistości tej bliskiej i tej dalekiej. Historie intymne przeplatają się z opowieściami o miejscach, polityce, społeczeństwie, czyli takie duże tematy, duże narracje i pytania często pozostawione bez odpowiedzi. I pomyśleć, że przed nami w maju kolejna edycja festiwali, między innymi Krakowski Festiwal Filmowy. Tu już spotykamy się, zazębia się ono czerwiec, no a potem jedziemy do Koszalina na Festiwal Młodzi Film.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Energetyczne brzmienia, które zapewnią weekendowy klimat. Od godziny 19:00 Glitter Box. Od 20:00 Niedzielni. Zostańcie z nami. Majówka z Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brand.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Czas na rower. W SkiTeam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na SkiTeam.pl.
3: Po reklamie.

Majówka to jest święto czasu wolnego, a my postanawiamy zwalniać i to dosłownie, dlatego wybrałam te filmy na VOD, które dają do myślenia i które nas otulają, bo dzięki nim szklanka jest zawsze do połowy pełna. Propozycja numer jeden to jest Patterson, tytułowy bohater. W tej roli fenomenalny Adam Driver jest kierowcą autobusu i prowadzi bardzo uporządkowane życie. Rytm jego dnia odmierzają rytuały, w tym regularne pisanie wierszy. Na pewnym etapie jego spokój ulega zakłóceniu i zostaje zmuszony do tego, żeby przemyśleć swoją filozofię życiową. No i te jego spotkania i jego momenty zatrzymania dają do myślenia bardziej niż pisane przez niego wiersze. Więc proza i poezja łączą się w dobrze dobranych proporcjach. Kolejne propozycje to są Truflarze, czyli film, po obejrzeniu którego, i nie mówcie, że nie ostrzegałam, będziecie chcieli rzucić wszystko i wyjechać do Włoch po to, żeby zbierać trufle w piemontskich górach. Carlo, Enrico, Piero i Sergio mieszkają nieopodal Mediolanu i tam od lat z ukochanymi psami szukają rzadkich i drogich trufli. To nie jest żyła złota, ale przepis na szczęście. Szczęście, którego każdego dnia bohaterowie odnajdują na nowo i tego wam, tego szczęścia, nie tylko mają życzyć.

Set Turystyka Serialowa, czyli Set Jetting. To jest absolutny fenomen, który przyciąga turystów do miejsc, które stały się znane, popularne, sławne właśnie dzięki filmom i serialom. Coraz więcej osób planuje wakacje, inspirując się właśnie tymi lokacjami, a fenomen napędzają media społecznościowe. No i wirale, wirale, wirale. No i to wszystko już wiemy, a teraz uwaga, uwaga, bo ten rodzaj turystyki całkiem nieźle ma się w Polsce. Jest takie miasteczko, w którym mogliście nie tylko być, ale też doskonale je znacie. To jest Nieszawa. Od lat przybywają tam twórcy filmowi, a po co i gdzie zagrała? Więcej informacji znajdziecie na chillyz.pl.

0: Chilizet. Chilizet. Reklama.
1: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
2: Jeden wieczór, dwa koncerty.
1: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
3: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
4: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chillout. Chillout. Pogoda.
1: Oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj nie potrzeba, no chyba, że w grę wchodzą jeszcze kajaki, leżaki, hamaki. Wtedy możemy negocjować. No a tak poważnie, pogoda na majówkę wymarzona, grille, przesiadywanie do późna, tak to będzie możliwe. Na termometrach dwójka z przodu i dużo słońca. A maksymalna temperatura dla Warszawy to 24 stopnie. W Krakowie, Katowicach temperaturowe oczko, czyli 21, na północy 18. Biomet działa na nas korzystnie.

0: Stacja Kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Majówka trwa w najlepsze, a drugi dzień maja, oprócz oczywistych świąt związanych z majówką, to dzień Harry'ego Pottera. Czekamy na poświęcony mu serial. A jeżeli o serialach mowa, to będę miała też kilka innych, od razu ostrzegam, bardzo mocnych propozycji.

2 dzień maja to nie tylko dzień flagi, to też Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera. Ustanowiono go przez rząd Wielkiej Brytanii, przez premiera Davida Camerona. I to jest dzień ku czci literackiej twórczości J.K. Rowling. No i trudno uwierzyć, że od czasu wydania pierwszej części cyklu minęło ponad 20 lat. Powieść cały czas utrzymuje się na pozycji największego międzynarodowego bestsellera na rynku wydawniczym. Gry, filmy, strony internetowe, lalki, gadżety, dzieje się i dziać się będzie, więc święto nie dziwi. A jeżeli i wy macie słabość do świata małego czarodzieja, to przypominam, że trwają prace nad serialem Harry Potter i Kamień Filozoficzny, serialem, który zadebiutuje na HBO Max w czasie Świąt Bożego Narodzenia i będzie wierną adaptacją książek.

0: czas na serialową propozycję w Chili Z, ale to nie jest rzecz dla widzów o słabych nerwach. Półbrat to najnowszy serial Richarda Gadda, twórcy Reniferka, serial, który szokuje i opowiada o toksycznej męskości. Pokazuje współzależność opartą na traumie i sięga do jej przyczyn. Richard Gadd portretuje swoich bohaterów bez litości. Pokazuje toksyczną intymność i robi to w sposób bez cenzury. No i cały czas jest tam napięcie między braćmi i już od samego początku to napięcie dosłownie wychodzi drzwiami i oknami ze wspólnej sypialni i ciężko wytrzymać taką ekranową szczerość, a z drugiej strony ciężko się od niej oderwać.
1: Autopromocja.
2: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chiliz.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chili Z. Nastaw się na wiosenny chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Ola la, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

kierunek na majówkę, to był, jest i będzie dla mnie zawsze Kraków, więc warto zafundować sobie wycieczkę po tamtejszych galeriach. Bunkier Sztuki, Centrum Miasta na początek. Pierwsza indywidualna wystawa Sion właśnie w Krakowie, czyli w mieście, gdzie artystka mieszka i pracuje od lat. I to jest też zaproszenie do świata jej sztuki. Sztuki bardzo intensywnej, odważnej, pełnej humoru i dystansu, a jednocześnie bezkompromisowej w formie i emocjach. To jest opowieść budowana malarstwem, rzeźbą, instalacjami, a równolegle Dorota Masłowska opowiada o artystce autorskim poematem. I mamy kolejną narrację, która splata się z tym światem Sion. Kolory mocne, techniki tylko eksperymentalne, postacie, od których nie można się oderwać. Jest w tym lekkość, jest w tym przekora i ten moment, który każe nam się zatrzymać. Jeżeli jesteśmy w Krakowie, to polecam Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart. Tam można zobaczyć wystawę poświęconą twórczości Ewy Partum. To jest jedna z najważniejszych, najbardziej odważnych artystek drugiej połowy XX wieku. Ta wystawa pozwala nam pytać o feminizm, o rebelię, o strategię, którą artystka opracowała i o to, na ile ona wciąż działa w 2020.

0: To jest Chilli Z. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego muzyka wpada nam w ucho? Nauka ma na to odpowiedź. Basy o niskiej częstotliwości zachęcają nas do tańca i to nawet jeżeli wydaje się nam, że ich nie słyszymy. Takie wnioski płyną z obserwacji tańczących podczas koncertu. Były specjalne badania, ponieważ ludzie, którzy się bawili, założyli opaski z czujnikami, no i mieli 55 minut, żeby się naprawdę wyszaleć. Co się okazało? No, że kiedy uruchamiano bardzo niskie basy, to ilość ruchu wśród słuchających była o prawie 12% wyższa, więc publiczność zwracała uwagę na przyjemne doznania cielesne, które potęgowały tą ochotę do tańca. No i z taką informacją Was zostawiam. Wiecie, co robić podczas majówki. Tę wiedzę warto dobrze wykorzystać.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.
6: To pewne, niskie ceny.

0: wiśniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Na pogodę nie możemy narzekać. To sobota idealna, bo w całym kraju bezchmurnie i bez opadów. Za oknem 20 stopni, chłodniej na krańcach wschodnich i na Podgórzu, tam stopni 18, najcieplej w Polsce centralnej 24 stopnie, a na południu 25-26. Jutro będzie jeszcze cieplej, ale uwaga, ten stan szybko się zmieni, bo po majówce pogodowy zwrot.

Pokora i paradoks to zawsze były moje mocne strony, więc przekornie dzisiaj w bibliotece Chili Z propozycje poświęcone pracy, a dokładniej temu, jak się zmienia i czym dla nas jest. Na początek młócka i to taka dosłowna, bo to reportaże o rewolucji w świecie pracy. Pokazują, jak technologia zmienia ten sposób, który determinuje to, jak pracujemy. Napisał ją Marek Szymaniak, no i on bada, jak aplikacje zastępują menadżerów, jak systemy śledzące kontrolują pracowników w biurach, a algorytmy oceniają wyniki naszej pracy. Młócka pokazuje, jak technologiczna młócka może oddzielać wygranych od przegranych, a także jakie są koszty takich przemian. Z kolei inaczej Radka Kotarskiego, moja kolejna propozycja, to jest książka dla wypalonych, zniecierpliwionych i przepracowanych, a do tego nie do końca zadowolonych z własnych zarobków, bo tak wygląda sytuacja większości polskich pracowników. Nie wystarczy zmienić pracę czy robić to, co się kocha, aby zrobić to sprawnie, dobrze i szybko. Chodzi o to, żeby nauczyć się zarządzać swoją pracą tak, żeby czerpać z niej radość i satysfakcję, i to właśnie pokazuje Radek Kotarski. I da się.

0: majówka trwa w najlepsze. Jeżeli cały czas zastanawiacie się, co robić, aby czas wolny nie przeciekał Wam przez palce, to mam propozycję. Wystarczy wejść na chillyz.pl, a tam zakładka podróże, a w niej najciekawsze rekomendacje turystyczne. Takie wiecie, podróże małe i duże. Co powiecie na majówkę z duchami? Polska może pochwalić się wieloma miejscami uznawanymi za nawiedzone, a my wybraliśmy najciekawsze. Listę otwiera zamek, który podobno doświadcza wizyty żółtej damy. Kim była kobieta? Warto zajrzeć na chillyz.pl, tam odkrywamy wszystkie sekrety.
1: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Autopromocja.
3: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
4: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia.
3: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20. Tylko w Chili Z.
4: Maciej Królewicz, gorąco zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
8: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Po reklamie.

Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chill out.

Kino to niezwykłe historie i pomyślcie, jak wyjątkowa jest historia samego kina. W przestrzeni łódzkiego EC1 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej mamy wystawę o 130 latach polskiej kinematografii, od jakichś prapoczątków aż do współczesności. Trzy kondygnacje, 1500 metrów kwadratowych i losy polskiego kina. Od Kazimierza Pruszyńskiego, który skonstruował jedno z pierwszych urządzeń do rejestracji ruchomych obrazów, przez Aleksandra Herca, który stworzył podwaliny przemysłu filmowego, aż do Polskiej Szkoły Filmowej, Kino Moralnego Niepokoju, po Andrzeja Wajdę, Krzysztofa Kieślowskiego i Pawła Pawlikowskiego.

podobno dzielimy się na tych, którzy kochają świętować urodziny i na tych, którzy świętowania unikają jak ognia. Ja oczywiście zaliczam się do tej pierwszej grupy i kocham urodziny, zwłaszcza jeżeli ktoś potrafi je doceniać. A Netflix należy do tego grona. I w prezencie na 10-lecie obecności w Polsce podarował nam 36 polskich filmów. Coś do pośmiania się i coś do pogłówkowania. Polecam serdecznie trylogię Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego, Popiół i Diament Andrzeja Wajdy i Kogel Mogel dla tych, którzy podczas majówki chcą się pouśmiechać. Polecam też oczywiście zostać z nami, z muzyką w Chili Z. To jest idealne rozwiązanie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: na rower. W Skidin czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidin i na skiteam.pl.
1: Skiteam! Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan!
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Ciepło, nawet bardzo, bo dwójka z przodu, czyli taki rekord temperaturowy, na który bardzo długo czekaliśmy, a będzie jeszcze cieplej. Jutro zwyżka temperatury znów 25-27, ba nawet 28 stopni, dużo słońca. Załamanie pogodowe, owszem, będzie, ale dopiero po majówce.

0: Życia Kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Czyli Z poradnik dla wszystkich wielbicieli fotografii, bo zaczynam od Warszawy. Instytut Ford Fotografii ma nową siedzibę i nowe wystawy. To nie koniec. Zajrzymy do domu spotkań z historią, żeby skupić się na miesiącu fotografii w Krakowie i w końcu fotofestiwalu w Łodzi.

czyli Z coś dla oka, od nieznanych i zaskakujących kulis świata mody po intymne archiwum rodzinne. Dwie wystawy otwierają nową siedzibę Instytutu Fotografii Ford, to W podróży służbowej Kuby Dąbrowskiego i trylogia rodzinna Christophera Andersona. Jest też nowa, większa siedziba, więc jest na czym oko zawiesić. Dom spotkań z historią świętuje swoje 20 urodziny i z tej okazji wystawa 130 zdjęć Eliota Erwita, czyli legendarnego fotografa agencji Magnum Photos. To jest 70 lat pracy fotograficznej, artysty, który do dziś inspiruje fotografki i fotografów z różnych pokoleń na całym świecie. W kalendarz też warto wpisać festiwale poświęcone fotografii, na początku Kraków i Miesiąc Fotografii, a tam Polska, Niemcy i relacje polsko-niemieckie w szerokim kontekście Europy Środkowej. To jest główny temat 23. edycji, a wszystko pod hasłem Unreal Estate, czyli trzy wystawy programu głównego oraz mnóstwo wydarzeń towarzyszących. A 18 czerwca zaczyna się jubileuszowa, bo 25. edycja fotofestiwalu, a tam Filip Montgomery z portretami Ameryki i creme de la creme tego, co w światowej fotografii najciekawsze.

0: to jest majówka w Chili Z. A jeżeli majówka, to pytanie, jak odpoczywają Polacy? W tym roku planujemy spokojniejsze weekendy, wybieramy odpoczynek, tak, ale blisko domu. Rezygnujemy z dalekich podróży, a zamiast tego planujemy wypoczynek w najbliższej okolicy. Co czwarty z nas chce jednego noclegu poza domem, najczęściej w górach lub nad jeziorem. Wyjazdy zagraniczne zostają raczej niszą, a jeżeli już gdzieś jedziemy, to nie hotel, a apartamenty, czyli większe poczucie prywatności. No i pieniądze, które zostają w kieszeni, a tego też pilnujemy.
1: Autopromocja.
2: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Energetyczne brzmienia, które zapewnią weekendowy klimat. Od godziny 19:00 Glitterbox. Od 20:00 Niedzielni. Zostańcie z nami. Majówka z Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrabki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
11: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Gwiazdy nie robią nam niczego złego, one tworzą muzykę, która cieszy nasze uszy. Nie wyjadają nam plonów z ogrodu, nie gniazdują w zebranej kukurydze, nie robią absolutnie nic poza jedną rzeczą. Śpiewają, śpiewają z głębi serca. I dlatego zabić drozda to grzech. Tak czytamy w powieści autorstwa Harper Lee, mam na myśli oczywiście zabić drozda. To jest moje polecenie na ten weekend, metaforyczne przesłanie, kanon literatury i dobra okazja, bo w tym roku świętujemy stulecie urodzin amerykańskiej pisarki, autorki tej wybitnej powieści. Zresztą, jeżeli książka się Wam spodoba, to serdecznie, z całego serca polecam film Zabić drozda z Gregorem Peckiem w głównej roli. To jest historia o odwadze cywilnej z bardzo uniwersalnym przesłaniem. Nic dziwnego, że ta książka prawie od lat 60. aż do teraz jest czymś w rodzaju świeckiej Biblii.

Zbliżamy się do 18. Alicja Myśliwiec, bardzo dziękuję, że spędziliście ten czas razem z nami, razem z Chili Z. Mam nadzieję, że majówka okazuje się tym czasem, na który naprawdę czekaliście i którego potrzebowaliście. Odpoczywajcie, a my słyszymy się jutro po godzinie 14 w kolejnym wydaniu magazynu Odbicia Kultury.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
0: Z zakulis w Chilli Z zaprasza Max Berb.

0: Set.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję z zakulisa. Naprzeciwko mnie dzisiaj Robert Kupisz. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: Moje licealne, później już studenckie marzenie, by spotkać się z tobą w takim anturażu, nie anturażu modelingowym, a rozmowy, bo od zawsze byłeś kolorowym ptakiem, człowiekiem, który wprowadzał nową jakość. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że się widzimy. Chciałbym ciebie zapytać, jak ty dzisiaj siebie przedstawiasz i czy jakkolwiek próbujesz siebie zdefiniować, bo wynotować sobie projektant mody, tancerz, stylista fryzur, model, człowiek artysta, to jak nie powiedzieć o tobie prawie nic.
2: Ja bardzo dużo rzeczy robiłem, to jeszcze nie wszystkie zawody, jeszcze uczyłem w liceum plastycznym i tak dalej, i tak dalej. Także trochę tego było. Jakby siebie tutaj zdefiniować? Wiesz co, wydaje mi się, że ja jestem tym Robertem Kupiszem, którego sobie przygotowałem przez te wszystkie lata i zawsze miałem odwagę na marzenia i to takie marzenia bardzo barwne. Ja mieszkałem na wsi, tam nie było dużo osób, natomiast super było to, że moi rodzice się zajmowali kulturą, tata muzyką, a mama była wtedy dyrektorem Domu Kultury na tej wsi. To był taki głęboki komunizm, lata 60. i myśmy mieszkali przy Domu Kultury. Właściwie przez kino wchodziło się do naszego mieszkania, czyli ja bardzo intensywnie tam czerpałem z tego Domu Kultury i te marzenia moje były jakieś takie nie bez ograniczeń w ogóle. Jak nawet mnie nie wpuszczali do tego kina, to ja wchodziłem od tyłu i oglądałem wszystkie te filmy z drugiej strony, ale również od dziecka już realizowałem swój plan, czyli brałem udział we wszystkich możliwych tych kółkach plastycznych, muzycznych, teatralnych i ja wiedziałem, że mój świat, moje życie będzie bardzo barwne i nie wyobrażałem sobie, że ja zostanę w tamtym miejscu, tylko ta moja wyobraźnia poszła bez ograniczeń. I później powoli realizowałem wszystkie te marzenia, łącznie z tymi marzeniami zawodowymi i wykonywałem różne zawody, bo to były wszystkie związane z moimi marzeniami. Ja miałem tą odwagę i taki przywilej, że pracowałem tylko w zawodach, które kiedyś były moimi pasjami, czyli z pasji robiłem zawód i to było taką przyjemnością i w tej chwili mam cały czas taką perspektywę, że wszystko jest dopiero przede mną, u mnie się to nie kończy i cały czas się zastanawiam, co mógłbym jeszcze robić, w jaki sposób, z kim. I to jest takie ciekawe, że to się w ogóle nie kończy i cały czas jestem w taki, czuję się jakbym był w blokach startowych wiecznie, że jestem na to wszystko przygotowany. Też przez to, że bardzo dbam o swoje zdrowie, o swoją kulturę fizyczną i tak dalej, więc jestem w stanie wykonywać wszystkie te zawody. Ja mógłbym wrócić jeszcze do tych wcześniejszych, bo wszystko to jak gdyby czuję i mogę dalej robić bardzo dobrze. Nawet mogę zatańczyć, czy poprowadzić zajęcia taneczne, czy nauczyć kogoś tkactwa, czy innych rzeczy. I to jest fajne, że to wszystko jest we mnie i ja przechodzę jako taka firma w różne miejsca. Ale też jestem otwarty na to, co mi los przyniesie. I jeżeli są jakieś nowe, fajne rzeczy, które przychodzą, nowe pomysły, nawet z tym modelingiem, w moim wieku, to też traktuję jako taką przygodę, bo też bardzo mi miło obserwować ciebie, bo poznaliśmy się, jak byłeś w średniej szkole u mnie na pokazie i ja z wami rozmawiałam, starałem się jak gdyby rozmawiać, bo ci młodzi ludzie mnie bardzo zawsze tak inspirowali i ciekawili. Do tej pory mam tak, że lubię obserwować młodych ludzi, co oni robią, bo oni zmieniają świat, więc warto być blisko nich.
1: Adam Asnyk pisał, trzeba z młodymi naprzód iść, po życie sięgać nowe. Bardzo my po to pięknie. Życie nowe będziemy sięgać. Dowiecie się po krótkiej przerwie. Zostańcie razem z nami. Ze mną multiinstrumentalny Robert Kupisz. Wracamy po krótkiej przerwie. To jest audycja z zakulis.

0: Gazet. Robert Kupisz razem ze mną w studiu, audycja zza kulis, projektant, ale też i multiinstrumentalista, człowiek orkiestra. Od dziecka tak naprawdę blisko tej muzyki byłeś za sprawą taty. Powiedziałeś, że do waszego rodzinnego mieszkania wchodziło się przez tył kina. Tak. Zastanawiałem się, jakie było życie na wsi, jednocześnie z perspektywą o marzeniach. Skąd to się w tobie zrodziło? Bo dzieci nie mają z reguły tak szybko rozbudowanej świadomości artystycznej, a co dopiero takiej dotyczącej drogi.
1: Ja się z pewnymi rzeczami chyba urodziłem. Zawsze chciałem się wyróżniać i od dziecka wchodziłem na scenę, ponieważ mój tata był dyrygentem orkiestr dętych, bo to wtedy były takie orkiestry dęte. I on nauczył tych wszystkich ludzi tam na wsi grać, stworzył tą orkiestrę, moja mama stworzyła tam teatr i tak dalej, więc ja się w tym wszystkim wychowywałem na scenie, więc ja od dziecka występowałem i miałem taką naturalną potrzebę wyjścia na tą scenę i żeby mnie ludzie widzieli. I później to wszystko, co robiłem, miało być takie zauważone. Nawet to, jak ja się ubierałem i tak dalej, to ja sobie to od dziecka tworzyłem, bo wydawało mi się, że to jest naturalne, że ja jestem gdzieś na jakimś tam świeczniku i się stroiłem w tych gaskach na maca i później się stroiłem w Kielcach w liceum plastycznym i mimo tego, że to czasami było niebezpieczne, bo nie każdemu się podobało to, że ja byłem taką barwną osobą i ja mimo to, że się bałem i ryzykowałem, to wychodziłem taki wystrojony na ulicę Sienkiewicza i rzeczywiście czasami musiałem uciekać, bo to się różnie kończyło. Natomiast powracając do tych gatek, to było niesamowite miejsce. Ja tego kiedyś nie doceniałem. Wiesz, to później przyszło do mnie, że to osiedle takie, bo tam był zakład gipsowo-kredowy Dolina Nidy, pięknym miejscu Doliny Nidy i tam było wszystko. I taka społeczność, której już nie ma, wiesz, bo tam wszyscy żeśmy się znali i to była bardzo taka specyficzna ludność, ponieważ tam po wojnie, w latach chyba 50., 60., wybudowali tą osadę ze względu na złoża gipsu i tam przyjeżdżali ludzie wykształceni, którzy dostawali pracę w tym zakładzie pracy. I tam była jedna szkoła, przychodnia, każdy dostał mieszkanie, był ten dom kultury i to było takie bardzo ciekawe społeczeństwo. Naprawdę ja się w tym rozwijałem i ja nie czułem tam jakiegoś takiego kompleksu wsi czy czegokolwiek, tylko jak sobie przypominam i później porównuję z moimi kolegami, którzy się urodzili w Warszawie i koleżankami, to moje było bardzo ciekawe. Ja bym nigdy nie zamienił się na inne miejsce i to było coś takiego, że ja do 11 roku życia czułem, że to jest po prostu fantastyczne miejsce, a później czułem, że ja już potrzebuję następnego etapu. I wtedy się udało mojemu tacie przenieść do Kielc. I ja wtedy, jak do tych Kielc trafiłem, to wszedłem we wszystkie możliwe kółka, szkoły, których nie było w tych gackach. I wybrałem sobie, znalazłem, ale przechodziłem przez judo, przez jakieś lekką atletykę, bo mnie od razu wzięli do lekkiej atletyki, skakałem wzwyż, jakaś siatkówka, koszykówka, wszystko tam się działo. I w pewnym momencie znalazłem sobie szkołę tańca, to wtedy były takie kursy dla dorosłych. Ja w takich przemoczonych kozakach wszedłem, pamiętam, to była zima i zobaczyłem to i ja wiedziałem, że to jest dokładnie to, co ja będę robił w moim życiu, że to jest właśnie ten rodzaj tańca. Ja wydaje mi się, że kiedyś w tych gackach, no to były ważne takie elementy jak telewizja, gdzie był u mnie w domu był telewizor, taki czarno-biały topaz, ale w domu kultury już był telewizor kolorowy. Ja pamiętam, jak ten telewizor kolorowy sprowadzono do tych gacek i cała ta wieś przyszła oglądać kolorowy program w tej telewizji. I ja to dokładnie pamiętam. I tam myśmy się wychowali na kabarecie starszych panów, później na kabarecie Olgi Lipińskiej. Poniedziałek był teatr telewizji, w czwartek teatr sensacji, wszystkie programy edukacyjne i to było bardzo dobre w komunizmie. To często tylko negatywnie mówimy o czasach komunistycznych, natomiast mnie ten komunizm w tych gackach dał bardzo dużo i to była taka, ja wiedziałem jako dziecko, kto jest dobrym aktorem, który jest dobry film, kto jest dobrym piosenkarzem, w domu były płyty, przychodziły do mojego taty, więc ja jak gdyby wzrastałem w takim czymś, co miało wysoki poziom.
0: Ale to trzeba w życiu na pewno chcieć wiedzieć więcej o tym wszystkim, jak ty tego szukałeś. Będziemy rozmawiali dalej. Moim gościem jest dzisiaj Robert Kupisz. Wracamy do was za chwilę.
2: Zza kulis w Chili Z. Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
3: Autopromocja.
4: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chiliz.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chili Z. Nastaw się na wiosenny chillout.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Ta
10: dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem
13: przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie.
11: Spróbować czekolady.
13: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Gotowi na majówkę?
15: Tak!
14: Hamak?
15: Jest!
14: Grill?
15: Jest!
14: Zdrapki i gry Lotto?
15: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Po reklamie.

0: Express w Chili Z.
1: Robert Kupisz razem ze mną w studio, audycja zza kulis, rozmawiamy o twojej drodze, o tym jak wyglądała twoja młodość, dzieciństwo, wspominałeś o życiu w Gackach.
2: Rzeczywiście te Gacki miały przepiękną okolicę, ta Dolina Nidy to jakbyś widział fragment Toskanii, Nida, gdzie myśmy tam jeździli na rowerze, żeby się wykąpać, nikt nas nie pilnował, była plaża piaszczysta, czysta woda, były takie małe górki, na których tam na sankach żeśmy zjeżdżali, las, do którego chodziliśmy, łąki i ja w tym wszystkim dorastałem. Ja wtedy nie czułem, że jestem w jakimś specjalnym miejscu, tylko wydawało mi się, że to jest jak gdyby normalne. Może bardziej tęskniłem wtedy za jakąś Warszawą, za Pałacem Kultury, bo tylko na wycieczki żeśmy jeździli, ale później poszukiwałem chyba, tęskniłem w ogóle za tymi Gackami, jak wyprowadziliśmy się do Kielc. Wiesz, zakotwiczyliśmy na takim osiedlu bloków wszystkich jednakowych, a ja miałem w tych Gackach, wiesz, tu jakaś wierzba, tu jakieś górki, tu las i to wszystko, sady jakieś takie, wiesz, myśmy biegali, jak byliśmy głodni, to wykopaliśmy sobie ziemniaki, zrobiliśmy ognisko, upiekliśmy te ziemniaki i myśmy też byli nauczeni takiego życia zaradnego, nikt się nami nie interesował, wracaliśmy, słuchaj, w nocy, bo żeśmy się bali czarnej Wołgi, bo to jakieś opowieści były i później w tych Kielcach tak było to wszystko przez pierwszy ten rok, ja nie znałem tych ludzi, nie znałem tego miejsca i wydawało mi się to wszystko takie jednakowe i nudne, ale później znalazłem sobie właśnie tą szkołę tańca, sam sobie to znalazłem i miałem wtedy 11 lat i sam zorganizowałem tą grupę taneczną, bo nie było wtedy dzieci, więc ja jako nowy uczeń w szkole zaprosiłem dzieci, bo chciałem tańczyć i musiałem sobie to zorganizować. I teraz też mam coś takiego, że dążę do takiej harmonii i z ludźmi, i z naturą, i z życiem zawodowym, żeby to było jakieś takie spójne i wybieram sobie takie miejsca, chyba które mi się kojarzą z dzieciństwem. Ale byłem w tych Gackach, bo bardzo tęskniłem i jakiś tam program wspominkowy żeśmy kręcili i pojechałem zobaczyć te Gacki. Chyba lepiej jest mi się gdzieś odnieść do wspomnień, niż do tego, co jest teraz, ponieważ kapitalizm niszczył w ogóle to miejsce. W Domu Kultury jest jakiś duży pawilon handlowy, wycięte bzy, wycięte róże. Była taka rzeźba, która tam stała przed tym Domem Kultury. Tam jest parking teraz. Te Gacki zostały tak ogołocone z tego, co miały naprawdę magiczne. I ta architektura, która była z lat 60., 50., w ogóle jest nieodnowiona, więc to wszystko zupełnie zniszczone. No nie ma tam w ogóle tego Domu Kultury, który ja zawsze marzyłem o tym, że jako dorosła osoba wrócę i wejdę do tego Domu Kultury i przejdę przez te wszystkie korytarze. I jak zobaczyłem to, to tak naprawdę mi się płakać chciało, bo to jakaś część, która została zupełnie zniszczona, jest tylko w moich wspomnieniach, w moich albumach ze zdjęciami. I teraz wydaje mi się, ale może tak jest w ogóle w naszym życiu, że te wspomnienia z dzieciństwa mają być cały czas jakimś takim mechanizmem na to, co się dzieje teraz i w przyszłości. One mają być takimi nadal tymi marzeniami, wspomnieniami, które nas nakręcają. I teraz sobie tworzę swój nowy świat, właśnie trochę w Sopocie, trochę w Warszawie, gdzie jestem otwarty na nowe rzeczy, ale ja w ogóle bardzo lubię nasz kraj.

0: mimo to, że miałem jakieś propozycje, zwłaszcza jako stylista fryzur, miałem agencję w Paryżu, robiłem tam opery w Paryżu, mogłem zostać w Nowym Jorku, pracować, to zawsze tęskniłem. Ja zawsze po miesiącu wracałem tutaj i dla mnie najpiękniejsze są nasze plaże na Helu, nasze lasy, nasze wsie, nasze góry, ponieważ to mocno przeszło jak gdyby przez moje dzieciństwo i ja najchętniej tutaj wypoczywam. Ja zawsze uciekam sobie na Hel, wtedy, gdy nie ma ludzi, czy też właśnie ten Sopot, wtedy, gdy nie ma ludzi i sobie tam żyję i mam swój piękny świat, taki może jak z dzieciństwa, ale teraz, którym się karmię. I wydaje mi się, że się skupiam, że to dzieciństwo mam cały czas w jakiś sposób. Cały czas sobie jak gdyby organizuję fajne życie.
1: O tym twoim dzieciństwie i tym wewnętrznym dziecku będziemy rozmawiali dalej. Robert Kupisz, moim gościem, audycja Zza Kulis. Słyszymy się za chwilę.

0: Express w Chili Z.
1: Robert Kupisz moim gościem, rozmawiamy o twojej drodze. Zastanawiałem się, ile kosztowało ciebie bycie takim kolorowym ptakiem, człowiekiem alternatywnym, człowiekiem szukającym drogi pod prąd całe życie. Ta odwaga w tobie na pewno trochę kosztowała.
2: Na pewno. Wydaje mi się, że w Gatkach było mi najłatwiej akurat, ponieważ tam myśmy byli taką rodziną, która zwracała na siebie uwagę i to było dla mnie normalne, tak jak ci mówiłem o tej scenie, więc dla mnie po prostu ja mogłem być wystrojony, wystylizowany.
1: I wasza rodzina była poza schematem i troszeczkę mogła być taka...
2: Chyba moja rodzina chyba troszeczkę tam narzucała. Moja mama zawsze pięknie wyglądała, w ogóle piękna kobieta. Mój tata też, więc moja mama dobry gust zawsze miała, więc myśmy z tego korzystali i organizowaliśmy to. Mama robiła nam jakieś swetry na drutach i tak dalej. I wyglądaliśmy zawsze dobrze, a ja zawsze wiedziałem, jak to wszystko łączyć, jak to wszystko pokazywać i tam nie miałem żadnych ograniczeń, bo tak naprawdę kostium sceniczny mogłem tak naprawdę zabrać ze sobą i iść do szkoły czy do przedszkola wcześniej. I tam nie było problemu. Problem zaczął się w Kielcach. Ja pamiętam, że ja przyjechałem do tej szkoły podstawowej, taka duża szkoła z tej szkoły w Gatkach, która była malutka. I ja dokładnie pamiętam, że do 5 klasy przyjechałem i jak ja się wystylizowałem na to rozpoczęcie roku szkolnego. Ja wiedziałem, że ja dobrze wyglądam i sam sobie to jak gdyby przygotowałem. I ja w tej szkole też od razu byłem zauważony, mimo że przyjechałem z wioski do miasta i tam od razu też zwróciłem na siebie uwagę. Od razu mnie tam pan od wychowania muzycznego złapał do zespołu, śpiewałem solo, śpiewałem w jakichś tam duetach, występowałem od razu po pierwszej lekcji wychowania muzycznego. Też w te sporty od razu wszedłem i też widziałem, że jestem dla dzieci atrakcyjny, ponieważ dziewczyny ze starszych klas zapraszały mnie na prywatki. To było już wydarzenie, bo tylko mnie zapraszały, pozostałych nie. No więc to było takie ciekawe. Natomiast później, jak już zacząłem dochodzić do... Kończyła się ta szkoła podstawowa, to już widziałem, że jestem oceniany i dzieci zaczęły być wtedy bardziej... takie uszczypliwe, zwłaszcza chłopcy, którzy się porównywali i tam byłem jakąś konkurencją, więc tam mi trochę dawali popalić czasami.
1: Ciebie to nigdy nie złamało?
2: Nie. Wiesz co, że ja miałem jakąś taką siłę, wiesz, większa była potrzeba właśnie wyrażenia siebie i bycia zgodnym ze sobą, niż że mi ktoś oko podbije, wiesz, niż ten strach. I ja mimo tego strachu, bo to jeszcze to się zaczęło wtedy i pamiętam, że to trochę ktoś czekał pod szkołą na mnie, bo chciał mi jakieś tam manto zrobić i różnie to się kończyło. Nie było jakichś takich bardzo brutalnych, ale pamiętam, że to było taki niepokój. Ale znalazłem sobie liceum plastyczne w Kielcach, które było wtedy jedno z najlepszych w ogóle w Polsce. Do tej pory jest świetna szkoła. I ja poszedłem do tej szkoły na taką rozmowę i nagle zobaczyłem młodzież, dziewczyny totalnie wystrojone, wystylizowane, no taka naprawdę inny świat. I ja mówię, kurczę, pójdę do tej szkoły, tam będę się czuł wolny, będę mógł całkowicie być taką barwną osobą i nikt mnie nie będzie za to krytykował. I dzięki tym Gackom, temu, że chodziłem na te zajęcia plastyczne, ja się fantastycznie dostałem do tej szkoły, mimo że tam się było bardzo trudno dostać, to był ten wyż demograficzny i tak dalej. Ja zdałem tak egzaminy te z malarstwa, z rysunku, że się cała komisja zleciała, ponieważ ja robiłem 3 prace, podczas gdy uczniowie robili jedną. Ja tylko mi kartki, arkusze Bristolu, żebym malował i rysował, więc ja miałem bardzo dużo punktów i sam poszedłem na ten egzamin. Dostałem się tam i jeszcze naprawdę bardzo wysoko. I po tym egzaminie już mnie wszyscy kojarzyli, że jest taka osoba, która ma talent.
1: Robert Kupisz moim gościem. Idziemy do podcastu. Bardzo dziękuję ci za te wszystkie historie.
2: Bardzo.
1: Dziękuję wam, że jesteście razem z nami. Kłaniam się nisko, Max Ber. Udanego wieczoru wam życzymy. Good night, good luck. Zostańcie razem z nami. Na platformach streamingowych czeka już na was w tej chwili podcast z Robertem. Zapraszamy serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrapki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
0: Po reklamie.

in my body.